0: dia senti sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senoloresin 5.8 MHz.
1: Ok, música russi, bom jovi, on je titul Bed of Roses, no russi nuno garši, on je titul Haturu Domi, lore on je ita behe tuku ideli, on je minutu hatia. Tama nena fatin hau nia miri diek solok, no rona diek det beto bot sirohotu, no ne itani oros, lore on je ita behe tuku ide. Tama ne tu irmai ose lore ita bot sira, barona lai drama, russi kokosa niniang. No ne beto potsero tu na fatin stetunde depois de drama maka ita continuo fila fali ho musica. Tamane na fatin miri diek solok norona diek beto potsira ho tu itir meta para una lai drama husi kokosa ninian.